0: awungihlelinabo labakithi mfethu, ngihlelinabo la ababahleli angibakubahlalise nihlalizeni. Hayi ngihlezi nabo ke DJ Jovis lona dlala Clio
1: Shapa Clio Shapa.